My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmy choło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie cię sąku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

його ні з ким не спутаю. Такі були залишені нагою моїй таті.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotri sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiczmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dodumaty się po nazwi, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszeri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowisty już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbie Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkom, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir, pro Bieszczady doznamy się, pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec iż czy tam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodziać się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro Careńsku, Cywetlińsku, Połoninu właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby no zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiu. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidom.

Wernulysme po korotki muzyczni pererwi i terwat obzeracz przyrody chneska sme w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. W parku, który peret druhą świtową wojną był zaselony bojkami, no ale w rokach 1944-47 stoją przyry, to te bojki były wyselene, no a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad, zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, który też bywa nazywany krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczadzkich dolinach, to możemy jeszcze najść dajakie ślady do tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurówok chysz, prydorożne drewa, jak i też możemy stritety zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować te tereny, zatem też są wedene w parku regularne koszynia, a też od 1993 roku wypas huculskich koni, hodowle toho zwiria, które pochodzą ze wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawi Nyżnoj. No, za tym widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No, a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minut.

Słuchate obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie Horonyt Najwyższy Czasty, Polskojczasty, najwyższy partii Polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku Wirżneny są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy strity te w bieszczadzkich lisach okrem buka, olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale lem 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżej mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to te zanimają powierzchnię w Polsce w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Tyż w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejszy wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, to wszystko było wedene do połowy 40-rocznych roków 20. stulecia. Warta do powisty, że mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na premier w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty, czy na cili wychranu z borściwnyką sosnowskoho, kotroho wystupowania były stwierdzone w okolicy Tarnawy Nyżnoj. Borściwnyk sosnowskoho to jest bardzo chorozna roślina, też dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. Jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnyka sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. A w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was kraśni w obzraczu przyrody na maleńki spacer po dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka. Na terenie kotroho nachodyły się dawniejsze seła. Było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2. I to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury. Jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, możecie tady pojechaty, może te najlepsze to autom pojechaty po powiatowi Dorozi, która jest oharnena drżawnymi lisami. Trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj i co tam budeme maty? No na premier steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhist 8 km. Możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę taki torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawie Nyżnej. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, taką ławkę mają to dołhisty 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhist 11 km. No i już trzeba tak, wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i też, kiedy budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego zwyczajnego auta obstawione właśnie kurs trudny. Ale warta, bo tam praktycznie niczy nie jest da jakich wielkich seł, jest porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. Za tym warta, właśnie zamiast i ty na już taką taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jest mał na chneska przyrychtowane, co chciłem wam powiedzieć pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

26 marca 2016 roku wmarł otec Mieczysław Czekaj, polski katolicki świeszczennik, jaki przeszedł do historii jak tot, który wyratował przed zniszczeniem paronace telemkiewskich cerkwy. Dla niego nie było lepszych, czy hirszych świateń. Podla niego wszystkie były boskim dziełom, za to też przez paru dziesiąt roków robił wszystko, żeby zachoronyty jak najlepsze cerkownej spadkołyny, jaką z widomych przyczyn po weseliniach lemki zaniaty się nie mogli. Posłuchajcie wspomnieniu toho świeszczennika pro jego pierwszą stryczu z cerkwą, pro to, jak zalubił się w krasi i symbolici cerkwy, što pamiętać pro stan cerkwy, kiedy przyszedł na parafii na lemkołynu i što się działo z cerkłami po weseliniach. Świeszczennik Medzeńczyma opowiadał, jak wyglądały remonty cerkwy w Biliczni, czy obok cerkwy w Boguszy, gdzie Medzeńczyma był na parafii. Przypomina też, jakie były pod jej cerkwy w kamianicy, czy w izbach. Opowiadał pro tamte czasy, kiedy praktycznie bez nijakich dotacji gazdiwskimi sposobami dowiódł do wyremontowania cerkwy i wyposażenia cerkwy w Matejowi, Czerni, Perunci, Banycy, w izbach Biliczni, Myliku, Andryjuci, Brunarach, Leluchowi, Dubnym, czy wspominani Boguszy. Radio LEM FM było z mikrofonem Wojciecha Czekaja w marcu 2013 roku. Już wtedy świeszczennik był dość chory i słaby, ale dał radę poopowiadać jeszcze kus pro swoje wielkie dzieło, choć do kincia w skromności i bez wyliczania swoich zasług. Robił to, bo czuł potrzebę i konieczność opieki nad cerkłami, boskimi dziełami. Starał się też to zaszczepyty wszystkim swoim parafianom, jakie ma przez rok duszpasteriował. Zapraszam do słuchania. Natalia Mocka.

wyrazem religijności jest zawsze Kościół. I właśnie to, że po greko-katolika zostaje tutaj cerkwy tak wspaniałe, tak piękne, to świadczy o wielkiej wierze tych ludzi, o wielkiej trosce o sprawy Boże. I właśnie tak trzeba patrzeć na to. Ja tu swojego czasu taki artykuł pisałem na ten temat i to było chyba, już nie pamiętam, gdzie to było wydane, czy nie w Magura, nie pamiętam już. I tam napisałem, że cerkwy nie są ani polskie, ani ruskie, tylko boskie. I to się tak Łęku spodobało to zdanie, że ten artykuł przetłumaczyli i był po łękowsku wydany w całej Filadelfii. No bo tak jest prawda. I tutaj właśnie, i to właśnie do czego zmierzam, że przyszli nasi osadnicy tutaj na te tereny, to po prostu nie wiem im kto ukazać piękna cerkwi, teologii cerkwi. To ruskie już. I tak traktowali jako ruskie, jako coś, co nie jest święte, co nie jest, gdzie się nie chcą modlić, gdzie co tego. I niszczyli, co się dało. I nie zniszczyli wspaniałych rzeczy tych właśnie cerkiewni. A to było tak wspaniałe. A to tak jest i te nasze liturgie, jakie wnętrze cerkwi jest naprawdę wspaniałe. Ale to trzeba to zrozumieć. A tego nie rozumieli, tego nie wiem, jak to powiedzieć. I tak to pokutowało. To przecież było tak, że z cerkwi ikony najpiękniejsze to wyrzucali. Kupowali w sklepie z gipsu figurki, wstawiali. Albo te z gazety wycięte obrazy nalepiali na ikonie, bo tam to ruskie. Dlatego po prostu to bardzo tylko świadczy o jakimś ogromnym ubóstwie duchowym tych ludzi, którzy w ten sposób to robili. Bo trzeba, bo dlatego, że te cerkwy mają w sobie niezwykłą moc. Trzeba ją umieć odczytać w tej cerkwi. To jest taka wspaniałość, to trzeba to odczytać. Bo jeżeli weźmie do ręki najlepszą książkę, ktoś, kto nie umie czytać, no to w jego oczach się to nadaje jedynie pod pokoju. Nie? Na samą cerkwi trzeba ją umieć odczytać. To w tym, co się znajduje w tym wystroju, w każdym szczególiku. Czy z architektury, czy wyposażenia cerkwi, znajduje się głęboką wiarę, wielką pobożność, autentyczną, prawdziwą. A tego właśnie brakowało. I stąd było takie nastawienie złe, niewłaściwe, stąd ile tu cerkwi zburzono. Tutaj na terenie naszej jeżeli tarnowskiej cerkwi ocalały klucz z wyjątkiem dwóch, a tamto wszystkie inne są. I są utrzymane już obecnie na ogół stanie bardzo dobrze. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że biskup tarnowski Stepa w ten czas właśnie przyszedł do diecezji, jeszcze przed akcją Wisła, on od razu po wyśledzeniu Łemków zajął się cerkwiami. I on był w każdej cerkwi na terenie diecezji. Wszędzie dotarł. I każdą cerkiew dał w opiekę jakiemuś księdzu. Utworzył od razu 30 parafii na terenie Łemkowszczyzny. I tak było, że tam, gdzie nie było, gdzie nie tworzył parafii, a była cerkiew, to ją przypisał księdzu, który był najbliżej mianowany proboszczem i ją zlecił opiekę nad tym. A natomiast na terenie diecezji przemyskiej, no tam była sytuacja o wiele gorsza, dlatego że tamte bandy rozmaicze, szalały ukraińskie, morderstwa, napady, to była sprawa bardzo niebezpieczna. I tam nie było takiej możliwości i dlatego tam te cerkwie zostały bez opieki całkowicie. Tutaj województwo krakowskie, mimo że cerkwie zostały upaństwowione, ale województwo krakowskie przekazało je użytkowanie księżom rzymskokatolickim. I dzięki temu cerkwie ocalało. Dlatego województwo rzeszowskie nie przekazało księżom. Nie dali. Nie wolno było księdzu ani katolickiemu, ani tym osadnikom opiekować się cerkwiami. Był przypadek, cerkiew gniła i ludzie, osiedleńcy,
naprawili dach. Cerkwi, żeby się nie dało, żeby uratować ją. Znaczy mieli w ten proces sądowy i byli ukarani za to. Tak działały władze państwowe, wojewódzkie, rzeszowskie. Więc tam właśnie w Bieszczadach, tam po prostu urzędnicy z gmin jeździli, palili cerkwie. Podpalali, normalnie podpalali cerkwie, żeby zacierać ślady po łemkach. To było szataństwo przecież. I w ten sposób wypalili cerkwie ogromnie dużo. A że je spalili, to gniło. Całkowicie jak dach zgnił w straży gruntowej, to gniło, to wszystko zawaliło się i zniknęło. Tuśmy mieli też, na przykład w Bielicznej, też taka sytuacja była, bo tam wysiedlili całą wieś, wszystkich mieszkańców, nie dali tam osadników, bo tam była dobra ziemia, porównając z okolicą. I tam był ten mikroklimat u Kotlinka, o wiele ciepły, tam jarzynki wszelkie się udawały, więc zostawili PGR-owi, nie dali tam żadnych tych osiedleńców. Zostało to wszystko zniszczone. Cerkiew została murowana, najstarsza murowana cerkiew, została pastorosu. Dopóki był na niej dach, no to jeszcze było wszystko dobrze. Bacan z Zakopanego przygarniał tam owce i wypadł całe lato i zrobił się cerkiew, żeby był stajnie. Normalnie stajnie, zrobił na stajnie, dla tych owiec. A przy tym był tak pobożny, w cudzysłowie, że jak szedł do izb, do cerkwi na mszę świętą, było dwa różańce. Jeden się modlił, a drugi prosił, jak to miał różańce, to pożyczył, żeby się też modlił. Taki pobożny był. A kościół zamienił na stajnię. Ale jak się zawalił dach, no to już się na stajnie nie nadawało. Stało to zupełnie zawalone, do środka zgnite. Na metr było tych gruzów z gnilizny. I takie było podejście do tych rzeczy. Kiedy zostałem proboszczem w Banicy, no to cerkiew odbudował i jest ta cerkiew. Bo tam tak, bo ja tam zrobiłem drzwi i w drzwiach jest taki kwadrat zaszklony, żeby było widać do środka. Na to, żeby się tam turyści nie włamywali, żeby widzieli. No ale już po moim tam odejściu stamtąd się okazało, był jakaś wycieczka, nauczyciel z dziećmi, została ich burza. I bał się o dzieci i wyłamał zamek i z dziećmi się stoił w tej cerkiewce. No i potem przed zamka nie naprawiał i te już lata upłynęły. I szczęśliwie tam zawsze, ja razem tam byłem, to zawsze było czyściutko, zawsze był czysty, ładny obrót, zawsze było kwiatki. Nawet jeśli tam parę lat temu była tam msza święta, tam odprawiają z Banicy księża, ale odprawiał grekokatolicki ksiądz Magdzelan. Z niej byłem teraz w mszy świętej, to on był proboszczem Lewisowej, a teraz w Lwowie jest w klasztorze. No i także to właśnie jest uratowane i to ciekawe, że do tej pory tam nikt złego nic nie zrobił.

0: Tutaj budynek była cerkiew, budowany ten drugi kościół, co jest symulowany, to jako cerkiew prawosławna, pobudowany w okresie międzywojennym. Dalej cóż, potem po akcji Wisła zostało to upaństwowione. Tutaj pozwolili odprawiać władze państwowe, więc tu się odprawiało, a tam nie, bo żądali zbyt wysokich opłat. No i to było jako własność państwowa, a więc było własność gminy. No i tak nie dbali o to kompletnie, nikt nie dbał. Dach zgnił. Po prostu nie dało się zrobić tego dachu tak, jak był, bo to jest budynek niekształtnie wybudowany. Prezbiterium nie jest na środku kościoła, to jest z boku. I skutkiem tego te dachy tak były podmurowane, no bo nie dało się zrobić dachu w formie krzyża, bo tylko to podmurowywali i to było szpatne. Poza tym dach był ten oryginalny, przyjął całą dokumentację tego. Oryginalny był źle zrobiony, tam miały być wieże. Tej konstrukcji dachowej nie było absolutnie szans na wieżę. Bo to po prostu dach nie do tego. To prowadził te roboty ten, co projektował tę cerkiew, Choroszczak, Paweł, ale on na tej budowie się chyba nie znał. Tu samą sylwetkę cerkwi to zrobił gdzieś jakiś we Wiedniu, podobny kościół był, tylko narysował i tu powtórzył, że to nie ma w ogóle wyglądu cerkwi, absolutnie. To jest tak, ale i on sobie nie mógł z tym dachem chyba poradzić. Dlatego, że to, co budować wieże na dachach, to musi być konstrukcja od samego sufitu do wieży. A tam tego nie było. A tam na przestrzeni 12 metrów były położone belki, te tragarze takie grube, wsparte tylko na końcówkami na murach. Pod własnym ciężarem to wszystko się kieło. To się musiało zawalić. Bo choćby nawet nie to, że zgniło, pod własnym ciężarem to się wszystko krzywiło, tylko by żurzało. Dlatego właśnie nie było szansy, bo gdybyśmy chcieli ten dach powtórzyć tak, jaki był, to by nie pasowały te boczne, bo trzeba było nadmurowywać, to było bardzo szpetnie by to wyglądało. A w ten sposób, jak jest teraz zrobione, no to jest po prostu ta różnica szerokości, tu nie przeszkadza, bo ten dach jest troszeczkę
1: przesunięty.
0: Dlatego właśnie celowo jest zrobiony na te trzy części kościoła, na każdej części osobny dach. I w ten sposób się dało to wszystko ukryć.

skoro myśmy tutaj cerkwie, bo tu chodzi głównie o cerkwie, skoro myśmy je przejęli i użytkujemy, to siłą faktu musimy o nie dbać. Księżacy tutaj objęli te parafie, nie byli tam w ogóle przygotowani. Przecież jak ja byłem w seminarium, przez 6 lat skończyłem w 1962 roku w Tarnowskim, gdzie na terenie diecezji jest przecież około 60 cerkwi. I nie było w ogóle wzmianki ani raz w seminarium o cerkwie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ktokolwiek mówił o cerkwiach, to było uważane, że występuje przeciwko władzy państwowej. No bo przecież trudno było kłamać. Trudno było popierać, żeby powiedzmy na wykładach popierali, że Stalin dobrze zrobił, że Łemków wysiedli. Bo się nie można w ten sposób mówić. A nie można absolutnie powiedzieć, że się stała krzywda Łemków. No to za to więzienie by było. I dlatego ten temat nie był mowy w seminarium wcale. Ja się dowiedziałem o Łemkowszczyźnie dopiero jak już byłem księdzem. Było, że byłem wikarym na Bojowej i pojechałem na religię do Czaczowa autobusem. Więc wysiadłem z autobusu w Maciejowej i zobaczyłem z daleka dach cerkwi. To było pierwsze moje spotkanie z cerkwiami. Że to jest inna budowla niż naszych kościołów. I na drugi dzień pojechałem specjalnie już przystanek dalej, żeby tam tę cerkwię zobaczyć. No i pytał się dopiero wtedy proboszcza, jak on to zobaczył. Pytał się inni ludzie, ale to, bo to cerkiew, bo tu byli katolicy przedtem. I to się zaczęło moje wiadomości na ten temat. Ten czas powstała parafia w Maciejowej. I mnie, ja byłem pierwszym tam proboszem w Maciejowej. Bo to była taka sprawa, że cerkiew wymagała remontu. To bardzo pilnego, bo była taka sytuacja, że rynny zgniły i lało się wprost po ścianach. Ściany wygniły, ale obok ikonostasu, ponad 2 metry, nie było w ogóle wierzby, bo było wszystko zgnite. Można było na koniu wjeżdżać do środka. Tam było zgnite. No i w ten czas właśnie tam zrobili ten biskup Ablewicz mi tam. Nadał, no i się wzięli do remontu tej cerkwi, wyremontowali, no i jest. Potem tam poprawiali te remonty, uzupełniali. No bo to buduje drewniane, to wiadomo, jakby nie był, no to... Ale zadbana jest, to tak obecnie naprawdę to bardzo, bardzo dbają o nią. Wyremontowana po konserwacji, jest wszystko w porządku, wszystko dobrze jest. Ja tam byłem w 67, się to zaczęło robić. Z Labowej obsługiwałem Maciejową jako wikary, a potem wszędzie do Maciejowej i już tylko samo Maciejową się. Na cerkwi w Labowej, no to tam też no jakieś po prostu nie ma szczęścia do tego czasu, bo niby był remont, ale co z tego remontu, jak nie było zrobione tak jak należy. No i przede wszystkim nieużytkowana. Kilka razy w roku się odprawia, resztę stoi zamknięte, to niszczeje to wszystko samo od siebie. A taka piękna cerkiew. Zawsze powtarzanie nie było, bo wszystko wywieźli do Rosji, tak jak mówiłem przed chwilą, i zostało zniszczone. Ale sama budowla bardzo piękna. Wyjątkowo piękna. Ja tam robiłem tylko ołtarze do środka, bo nie było nic, bo wszystko było zniszczone. Potem poszedłem do Zbyszyc, tam kościół remontowy mnie spalił później. No w Czernej cerkiew, w Balicy groziło zawalenie po prostu, bo tak już zniszczone. No a też w tej chwili jest Czacko. Byli zrobili remont, potem następni księża to uzupełniali, zrobili konserwację po ich. Robię tego wystroju, ten dalej, także jest w tej chwili jest Czacko. W izbach tam jest sprawa do dziś, nie rozwiązana za wielką cenę, ale to jest taka rzecz, że do osłyszania w ogóle tych prac przy tych remontach starych obiektów, czy dobrowolnych, czy drewnianych,
że to się bierze inżynierów, razem się nie zają wcale. Tu trzeba majstra z głową. Zresztą w Łabowej, a z dzieli tynki się okazała wspaniała wentylacja od nowości, od czasu budowy cerkwi. Są kanały w ścianach robione, to mur bardzo gruby, kamienny, idą kanały w ten sposób. Wzdłuż całych ścian. I na każdym zagięciu kanału jest okienko. Jest wentylacja do środka. I tam musiało być sucho przy takiej wentylacji. Co sobie to zatynkowali, to już koniec. Po prostu nie było człowieka, który by ja tym znał na tej robocie. A inżynierzy się nie znają wcale na tej sprawy. Wcale się nie znają. I wilgoć z powrotem jest, no bo jak może nie być.

Nie było pieniędzy, nie było za co najmować. To system gospodarczy się robiło, ludzie przyszli miejscowi, zrobili za darmo. Materiał się jakoś tam gdzieś zdobywało. Także w tym Maciejowej materiał do tych ścian wygritych. Tam jeden taki bardzo zacny człowiek, akurat wziął niepotrzebną stodołę z belek zrobione i nietynkowany, no bo do stodoła. Te belki były idealnie wysuszone. To i dał nam to trzeba. I tym się wyłatało wszystkie ubytki w ścianach. To sobie lepszego materiału nie można wyobrazić, bo to jest tak wyschnięte, występowane, że to się zachowuje w tej ścianie normalnie. Bo jak się zrobi z nowego drzewa, to jest to pęka i szpary się robi. No właśnie w ten sposób się zdobywało ich materiał, no i tak jakoś trzeba było to przemyśleć, zrobić. Ikony, no to już zależało w jakim stanie. A ludzie na ogół to były tylko brudne od kopciu, od kadzideł. No to się to łatwo czyściło. No a złoce trzeba robić od nowa, no bo albo nie było w ogóle, albo było tak zniszczone, że grunt spękany odpadł, no to trzeba robić od nowa. Tak to w boku, że jest wszystko złoce od nowa. Wszystko, nie dało się tego ratować. Po prostu nie było. Tylko dostałem 2 miliony na remont odbudowy cerkwi Bielicznej. Tylko konserwator zabytków uszczęsny się miał taką pulę i on to dał z tego 2 miliony, no bo tam nie było ani jednego domu. Tam nikt nie mieszkał. No więc nie miał co dać na to. I on dał konserwator wojewódzki. No a myśmy to już zrobili wtedy. To była taka sprawa, że i to jedynie, bo jedyna dotacja, jaką otrzymałem, więc wówczas musiała robić firma, musiała mieć wszystkie dokumentacje zrobione, no bo inaczej się nie dało. No i taki był wynik po tym rozliczeniu, że materiał kosztował 500 tysięcy, robota 300 tysięcy, a reszta dokumentacja. No takie były proporcje. I tak, jeżeli się... Bo tutaj jest kulawe prawo państwowe. I największą przeszkodą w konserwacji zabytku jest prawo państwowe, które powoduje niesamowite koszty. Niesamowite. I zamiast, żeby obiekt ratować, to się zapełnia kieszenie najrozmaitszych inżynierów i tym podobnych. A na obiekt pieniędzy nie zostaje. W takich robotach. A ponieważ, tak jak mówiłem przedtem, konserwator jakoś nas zawierzył, że nie żądał tych wszystkich formalności, to dzięki temu można było robić. O, to tak była tak między nami taka relacja, że leżał w balnicy. Pojechał do konserwatora wojewódzkiego, że trzeba zrobić remont. Ja tam przyjadę, no to przyjechał, zobaczył, spisał notatkę, co jest do zrobienia. I mówi, jak się zrobi, jak się skończy. To i proszę powiedzieć, że ja przyjadę tu zobaczyć, jak to wygląda. No i po zrobieniu przyjechał, oglądał i dał potoku wykonania wzorowe już. I dzięki temu się uratowało i to bardzo szybko. No bo cóż, taki remont to się w jednym sezonie dało zrobić. No bo jeżeli się robi dokumentację, to trwa latami, zanim oni to narysują, a pieniędzy bez końca drą. W końcu tak zrobią, że w Bielicznej, ty co to tam mówię, że musiała być z racji dotacji państwowej, to musiała być dokumentacja, projekt dachu. Robimy ten dach, okazało się, że tak się nie da zrobić, jak jest narysowane. To jest lapsyna półokrągła. I byliśmy tam z majstrem, takim samoukiem, ale bardzo młodym człowiekiem, zrobił to po swojemu. I potem odbiór robót. Przyjechał inżynier, bo to dwóch inżynierów robiło ten projekt, tego dachu. Zobaczyli, ale byli to uczciwi ludzie i mówią, to byście to lepiej zrobili, niż my narysowali.
jak poszedł rysować, ale prawo było takie sprawy, tak musi być. Potem już było o wiele łatwiej, bo za mojego czasu nie było dotacji. A potem, jak chodzi o leluchów, dostali dotację i zrobili bardzo pięknie. To była wieża okuta blachą, dali kąty, dali potem dach miedziany, no bo tamte nietoperze. I także to, a za moich czasów nie było żadnej możliwości, żeby się coś od kogo skupnąć. To się tak robiło z własnym systemem gospodarczym, że jak się dało, bo nie było możliwości. Ale chwała tym, co to później zrobili, jak się już dało zrobić, bo zrobili bardzo pięknie. I to będzie trwało. Bo zwracałem na to uwagę, że najbardziej trzeba ja się cokolwiek robić z zabytkiem, żeby go nie zniszczyć. Żeby zrobić tak, po konserwatorsku, w takim duchu, żeby to było zrobione dobrze. Jak było zrobione dobrze, to nie miał się czego czepić. To całkiem prosta sprawa.

To jest trudne do policzenia, dlatego że zasięg Romy był bardzo różny. Bo będzie Bieliczna odbudowa, tylko te mury zostały nadwyrężone, odbudowa. Tutaj Boguszy odbudowa. A były takie cerkwy, gdzie się niewiele co trzeba było zrobić. No bo było dobrze, został jakiś tam drobny remont. Także jest trudno powiedzieć, ile tych remontów było. Sam robiłem, ale tutaj jestem wdzięczny konserwatorowi ówczesnemu wojewódzkiemu, na emeryturze teraz, pominął wolną rękę. Nie żądał żadnej dokumentacji. Mógł robić kto chcieć, który by dobrze zrobić. I dzięki temu cerkwy jedna za drugą się remontowało. A czasami prawosławne to była taka sprawa, że to były obiekty na ogół bardzo mizerne. Budowane na szybko, nie było funduszy, no bo tutaj w Boguszy tę cerkę to finansowała Polonia. Ułemkowie, którzy byli w Ameryce. To stąd właśnie były stare murowane. A tak to budowano takie prowizoryczne. To był krótki czas trwania tego prawosławia. Nie było po prostu czasu na to, ani możliwości, żeby tam sprawiać jakieś cenne wyposażenia. I to wszystko takie było, jakie było. I biskup Stepa, wspomniany jak odwiedzał te cerkwie wszystkie grekokatolickie, to sam tym osadnikom tutaj podpowiadał, żeby te czasownie po prostu porozbierać. Bo i na ogół nie miały jakiejś większej wartości. No i tak się stało. W Kamiennej to była tylko głupota tych osadników. Bo cerkiew grekokatolicką była w stanie bardzo dobrym i bardzo piękna. Ale czym ja tu poglądam, bo pójdę za chwilkę na nią pańskim dzwonić. Ale w oczach tych prostych ludzi to kościół jest ładny, jakby wielkie okna. No bo jest dużo światła, słońca, to jest ładny. A okna bardzo brzydkie. To jest jedyne. No, to przecież się w ten sposób podchodzi. I w Kamiennej chcieli przecież wziąć do Bukowca tę cerkwę prawosławną, która była niewykończona jeszcze, to co jest. Ale osadnicy nie dali, bo to jest ładniejsze, bo to wielkie okna. A przecież to było niewykończone, zrobił sienkie, więc tu trzeba je rozebrać, przewieźć i tam złożyć. Najwyższe drzewo. To było zdrowe wszystko. Nie dali, bo to są duże okna, to zostawić. A tam co możecie wziąć? Bo tamto w ich oczach nie przedstawiał żadnej wartości. Ludzie kompletnie się nie znali. Ja co możecie wziąć, co wzięli tamto. Wyposażenie zniszczyli doszczętnie. Rozebrali to. Nikt nie miał pojęcia, jak się przenosi drewniane budowle. Przecież trzeba najpierw ponumerować wszystkie węgła, żeby potem każda belka trafiła w swoje miejsce. Czyli wiadomo, że każda belka ma inną grubość, inne zacięcie węgieł. No to nie, tylko rozkurzyli wszystko. Zawieźli tam, złożyli na kupie i leżało 2 lata. W Bukowce. Bo po 2 latach dopiero zaczęli to składać, to węgła poobrzynali wszystkie, robili od nowa. I zrobili coś zupełnie innego. To ja wiem, czy nie taniej było na miejscu drzewo kupić tam w tych lasach, a jeżeli wozić furmankami z Kamiennej i tam. Ale to wszystko po prostu głupota ludzka. Nie było głowy w tym wszystkim. No i zniszczyli tę cerkwę, to była cerkiew przecież początek XIX wieku. I była kompletna, wszystko było. Właściwie to zniszczyli. To drzewo, jak leżało na kupie, to pogniło tak, że teraz, w ostatnich latach, robili tam remont, no to jakieś 3-4 lata temu. No to już ponad 80% ścian jest nowych. To wszystko zgnite. No bo jak drzewo ze starego budynku leży na deszczu, to moment zgnije. I taki był właśnie los cerkwi z Kamiennej. Zamiast ją zostawić, a wziąć tę nową, prawosławną, niewykończoną,
gdyby ta kamienna zyskiwała przez to, przy tym wszystkim pszczelarstwie, jakby oni mieli taką wspaniałą cerkiew. To zniszczyli. Zniszczyli, nie zostało prawie nic. Nie wiadomo, co się stało z ikonostasem, nie wiadomo, co się stało z ikonami. Zresztą wszystko było, a nie ma. A ja takie metry się do tego wziąłem, że tylko patrzę, że tylko okna duże były, no to to będą są skutki. I tam w tym, w Bukowcu, tam w twierdzy mają cerkę z XIX wieku. To bzdura. To jest bzdura. Za studą leżały te z ikonostasu, takie te rama z desek, w których były ikony wstawiane. Z tego już nic. Z tego już nic. To zeszło z nimi całkowicie.

po prostu takie odkrycie, bo nie wiedziałem w ogóle nic o Łękowszczyźnie, o tym nie było żadnych, bo jest Bochni, to tam od Łęku daleko. No i także te profesjonalnie dopiero się dowiedział, że coś takiego istniało jak Łękowszczyzna. No potem się dowiedziałem, gdzie się podzieli, ale wysiedlili ich. No i tak to szło. Potem poszedłem z cerkwi do środka, no to mi to oszołomiło. To zupełnie inny wystrój, aniżeli naszych kościołów. Potem pojechałem do Nowej Wsi, tam była ładna cerkiew, tylko się spaliła. Tydzień to oglądnął. Potem tak jak chodzi o cerkwie, wystrój cerkwi, że najpierw cerkwi wygląd zewnętrzny. Była zasada bardzo słuszna u grekokatolików, że cerkiew na zewnątrz miała być bardzo skromniutka, a wewnątrz jak najbogatsza. I to ma swoją wymowę i jest od razu nauką, tak powinien wyglądać katolik. Na zewnątrz być skromniutkim. Nie wynosić się, nie pysznić się. Być skromniutkim. Ale wewnątrz mieć to bogactwo życia Bożego. Tak właśnie pierwsze spojrzenie na cerkiew od razu jest nauką. To jest od razu kazanie. Po to jak chodzi o wystrój wnętrza, bo ta zewnątrz, no to się tutaj w naszym regionie to jest ten styl zachodnio-łękowski, który też się tam przekształcał, bo jak chodzi o tutajszą cerkę, która była budowana w 1858 roku, no to tego, to też cesarz austriacki nadał taki wygląd, nakaz, że musiały, że cerkwy się nie mogły różnić grekokatolickie od kościołów rzymskokatolickich. Jedynie tylko wieżami. Rzymskokatolickie miały dwie wieże, główną i synaturkę, a grekokatolickie miały trzy. A to był już nakaz cesarza austriackiego. Ale te wcześniejsze to miały bogatszą architekturę. Miały też te przepiękne dachy uskokowe. Były te kopuły z drzewa w środku robione. Naprawdę to było mistrzostwo, to było naprawdę piękne. Ale to jest architektura, a jak chodzi o wystrój, to jest projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg. I to nie ma tym żadnej przesady, tylko taka rzeczywistość, dlatego że wystrój cerkwi jest dokładnie urządzony według wymogów Pisma Świętego Starego Testamentu. I tak jak Pan Bóg nakazał budować świątynię jerozolimską i uważać, że tak jest w wyposażeniu cerkwi. Dlatego to ja żadnej przesady, gdy mówię, że projektantem wystroju cerkwi jest Pan Bóg sam. I to wszystko ma swój sens. Ogromna wymowa ikonostasu. To jest, jeszcze znacie chyba książkę o ikonostas i inne szkice, czy coś takiego. Wspaniała pozycja, protestancki, prawosławny autor, ale to wspaniale przedstawił. Więc to jest, jak znacie tę książkę, to nie muszę mówić, no bo tam wszystko jest. To wspaniała pozycja jest. Ja tego obrazowo tłumaczę wszystkim tym, jak na wycieczki przychodzą. Czym jest ikonostas? Za ikonostasem światyłyszcze, tam jest niebo, mieszkanie Pana Boga, świętych. Ikony w ikonostasie, ponieważ my tych świętych nie widzimy, ani Pana Boga, oczyma naszymi ziemskimi. Dlatego są właśnie w ikonostasie ikony, które stanowią okna, przez które z ziemi zaglądamy do nieba. Nie? Tam są przedstawieni przez Pan Jezus, przedstawiony Pantokrator,
Dewis. Tam są przedstawieni święci. Tam są przedstawione w praznikach najważniejsze tajemnice naszego odkupienia. To są wszystko okna, przez które my oglądamy majestat Boży. Oglądamy Niego, do którego prowadzi carskie wrota Prawa Królewska. To jest coś naprawdę wspaniałego. Jak się to ludziom powie, to zupełnie inaczej patrzą. Nie powiem to ruskie, tylko to jest postęp, powiedzmy, boskie. Dlatego to wszystko właśnie było wielkim błędem, jeżeli w cerkwiach da się osadnicze, się przejęli cerkwie, że przerabiali. To jest tak, się przypomina, jak by opowiadał jeden mistrz, organ mistrz, że go wezwali, że są organy w kościele zepsute, żeby wyraził zgodę na ich usunięcie, a zrobienie nowych, no bo te źle grają. On zagrał na nich i mówi tak proboszczowi, księże, tu trzeba zmienić organista, nie organy. Organy są dobre, tylko nie można grać na nich. Zmienić organista i będzie wszystko w porządku. Tak samo tutaj. Nie trzeba było w cerkwiach nic zmieniać, tylko przygotować ludzi do tego. Otworzyć ludziom oczy, żeby oni dostrzegli treść tego wszystkiego. To nie wymagało żadnej zmiany wtedy. No. Bo to jest wszystko naprawdę wspaniałe i głęboko teologiczne. I jak się ludziom, bo ja przecież w paru cerkwiach przywracałem ikonostas. Rozebrałem całkowicie i przywracałem go z powrotem. I ja się ludziom wytłumaczyłem tego, to się ucieszyli bardzo, że mają wspaniałą rzecz. To trzeba się przygotować. Przecież cały kiesień jest na uprawie roli, tak oni się nie zdają na tym. Ale ja się im powiem, ja się to wytłumaczę, chętnie posłuchają i cieszą się potem. Cieszą się. Cenią sobie. Bo ja się nic nie powiem, tylko ja się powiem, że ale zmieniliśmy, bo przeprosiliśmy, bo konserwator nakazał wojewódzki, no to złość na konserwatora się miesza do spraw do kościoła. A to trzeba. A tylko trzeba samemu odwiedzić i to musimy przekazać. W czasie przywrócenia ikon. Jeżeli była ikona zaklejona papierem, na którym oleodruch spłowiały, to tutaj też taki był przypadek właśnie tu w Banicy. Śliczna ikona w feretronie świętego Mikołaja, na tym przylepiony z gazety kolorowej oleodruch spłowiały zupełnie z serca Pana Jezusa. Jak się to usunęło, obraz odnowiło ikonę, pokazał, patrzcie, jakie to piękne macie, jakie cenne. No to zupełnie inaczej akceptują.

0: W izbach to było sanktuarium Matki Bożej Pokrownej, bardzo o szerokim zasięgu, ale cóż z tego. Przyszło prawosławie, cerkwa została zamknięta, no bo cała parafia przeszła w prawosławie, razem z proboszczem, ksiądz on się nazywał Chylak, a jakie imię?
1: Dymitr.
0: No więc tak, cerkwa była nowa wtedy, było 30 lat ta obecna cerkiew. Ale było prawo państwowe, że innym wiercom nie wolno było przejmować katolickich świątyń. No więc właśnie tacy postawili czasownie, a cerkiew została zamknięta. Klucze miał ksiądz grekokatolicki w Banicy od cerkwi. I tam chodził z grupą wiernych z Banicy, chodził tam odprawiać mszę świętą i nabożeństwo przed cudownym obrazem, bo to sanktuarium było. No ale to wszystko szło, po prostu nie miało opieki. Później wojna, po wojnie zaraz, tam był pas graniczny, tam nie trudno było nam się poruszać, zostało i niszczało. Obraz cudowny, potem postępy zabrali do Beresy, jest w Bereście, a tam to wszystko niszczało, lało się. Rozkradli, co było wewnątrz. Także to zostało takie to zniszczenie duże. Później, jak już te sprawy polityczne się uspokoiły, no to tam ksiądz odprawiał z Mochnaczki, znaczy z Balicy, potem z Mochnaczki dojeżdżał. Aż doszło do tych czasów, kiedy znowu wróciły izby do Banicy za mojego tam proboszczowania. No, sprowadzili tam remonty wcześniej, już przede mną. Ksiądz Sitko, żyjący jeszcze, był proboszczem w Mochnaczce, więc wyremontował dach, co najważniejsze, żeby się nie dało. No i tam funkcjonuje, no jest tych ze 20 domów w całej wsi. No, ksiądz z Banicy dojeżdża odprawiać. Potem ten ikonostas, to jest ikonostas i boczne ołtarze, to była robota bogdańskich. Nie byli to zbyt górnolotni artyści, ta rodzina bogdańskich. Było ich 8, dziadek, ojciec i 6 synów. Wszyscy artyści. To była typowo katolicka rodzina. No i te ikonostasy robili między innymi, tu w Królowej jest ich ikonostas, do tego czasu jest. Też był rozebrany, ale go przewrócili z powrotem. W Łabowej też był właśnie, też oni zrobili ikonostas do cerkwi, ale tak jak powiedziałem, wszystkie ikony wywieźli do Rosji, no więc przestał istnieć ten ikonostas. Ale nie wiem, do czego ja to zmierzam. Aha, i w izbach. Potem to było poniszczone, bo te zacieki były. Ja to odnawiali tak, te ikonostas cały przemalowali, te ikony, wszystko przemalowane, byle jak. Nawet emulsją wymalowane, no spaprane to wszystko, no ale po prostu nie było funduszy na to, żeby tam angażować jakichś specjalistów do tego. Żeby nic nie robili, to byłoby o wiele prostsze, by była łatwa konserwacja. A tutaj jeszcze te przemalówki, to wszystko, te emulsje, to okropnie utrudnia potem konserwację. No ale chcieli dobrze, na ile mieli możliwość, no to tak zrobili. I jest do dziś nie, no. W Balicy był ikonostas. To był tak zakopciały, że go nie było widać, ale był. Ja go tam oczyściłem, jakbym mógł, a potem za następnych proboszczów została przeprowadzona konserwacja taka fachowa ikonostasu. I on zabłysnął, rzeczywiście zabłysnął pięknem. Bo była taka sprawa, że słyszałem, jest 20 kilka domów w całej parafii. No więc zwrócił się do artystki jednej, chciała 120 tysięcy. Zakonserwacyjnego ikonostasu nie było szans, skąd wziąć 120 tysięcy. I tutaj właśnie tu, jak już tutaj byłem, przyjechał tam jeden właśnie parafianin z Balicy, żeby co robić w tej sytuacji. chce 120 tysięcy, a mają tylko 15. A tu akurat u mnie robiła artystka, konserwatorka Starnowa. Robiła u nas całe ikonosa i wszystkie ołtarze. Konserwację robiła. No i jej to mówię, a taka bardzo poczciwa była ta artystka. Ja jej mówię, że mają tylko 15 tysięcy. A ona mówi, to nie wiem, się zupełnie, jak jeszcze z pięciu składają, to im zrobię. Ale to powiedzieli, no to ucieszyli się ogromnie. A nawet jak ta zaczęła tę robotę, no to ponieważ sobie budowała dom, to się z nimi umówiła, że idzie do drzewa na dach. Także pieniędzy nie brała od nich, tylko oni jej dali drzewo na cały dach. Ze swoich lasów prywatnych. I w ten sposób jest w konserwacji ikonostasu wyzłocone wszystko, pięknie zrobione, fachowo, elegancko. Dlatego tu właśnie trzeba jakoś tak szukać wykonawców, szukać, żeby się nie dać oszukać. No i trzeba się troszkę tym znać, żeby znowu nie spartaczyć roboty. Bo to wiem, w jednej cerkwi artyści dyplomowani zrobił konserwację i ikonostasu za 5 tysięcy, a żebym pojechał zobaczyć, jak to zrobili. No i to trzeba do prokuratora sprawę oddać, żeby odszkodowanie, żeby to wszystko po prostu zniszczyć. Bo jeżeli się weźmie i złocenia zasmaruje złotorem, jeżeli się ikony brudne zasmaruje werniksem, to jest przecież tylko kłopot. Ile potem kosztuje to wszystko usuwać? Że nie można robić. I to artyści, konserwatorzy. Dlatego właśnie mówię, że trzeba się na tym troszeczkę rozumieć, żeby sobie nie pozwolić na zniszczenie. Bo artyści to też ludzie, którzy nie wszyscy są uczciwi. No i poza tym oni znów też mają problemy z rachunkami. Nie umieją liczyć drobnych sum, tylko same grube. Od 100 tysięcy w górę. I na byle co zrobił, to wiadomo, ile chcą wziąć. Bardzo jakiś obraz trzyma pół roku, potem weźmie wody z mydły, zmyje, zawerniksuje, to jest robota raptem na godzinę i 60 tysięcy, bo konserwacja po pół roku roboty. A ja się przy tych robotach, to tak miałem takie miłe wydarzenia w Banicy i tutaj, bo znalazłem przypadkowo bardzo stare ikony, które w Banicy ołtarz główny był zrobiony ze starego ikonostasu z XVI wieku. Więc się okazuje właśnie, że w Łemkowie ikonostas był zniszczony już, a w ten czas nie umieli odnawiać, konserwować. To przez szacunek robili z niego ołtarz. Że się pojawiała ta wielka świętość i zrobili ołtarz. A że to były te ikony zniszczone, to okryli płótnem i na płótnie były namalowane, tam przez tak się namalowali. I właśnie w Balicy przy odnawianiu ołtarza okazało się, że te deski, płyta na ołtarzu głównym była z wierzbowych desek, bardzo fatalne. W takim stanie, od nowości to było źle zrobione. Zaistniała konieczność wymiany tej płyty. To musi być silne, to musi być tabernakulum, pancerne, to musi być mocne i musi jakoś to wyglądać. Więc te płyty już staro zdjęli, a tam się okazały te ściany, podwójna deska od tyłu i od przodu rama i tutaj było widać kredę. To szparę. No więc zdjęliśmy te ramy z tego, a to się bez trudności zeszło, ponieważ to były na kołkach i ikony pod spodem. Więc my zabezpieczyli te ikony, są tam na ścianie, wiszą, a tu się zrobił ołtarz nowy. Obrazy te nowsze, co były, się wróciło z powrotem, a te zostały na ścianie jako fragmenty, dosyć dużych fragmenty ikonostasu pierwotnego. Tak samo tutaj też przy konserwacji ołtarza bocznego się okazało, że mędrze jest zrobione z ikonostasu starego. Sztuka ludowa, XVII wiek. No i tośmy to Tu zamalowane było całkowicie, tylko farbę usunęli. No i jest eksponowane na ścianie w kościele, a tam dali z nowego materiału. Także takie były miłe niespodzianki.

z balety się chodziło pieszo do Bielicznej. Tak. W czasie całych tych robót, tego wszystkiego, zaszedłem, no to nikogo nie ma, tylko na cmentarzu tam leżą czy zmarł, tak poszedł do nich odwiedzić.

Perych lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko żyty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiciało jem, że napyszło o watri, na kotri byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotri, w chorach, na czużyni, cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski watri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, uż czuju, jak zuleci jahajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że preciny na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą jeszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyn z inżej przyczyny. Piszłam, załatwyłam, wyszłam. Ciwista zabrała mi mniejsze jak dwie chodyny i ne mało nie kosztuwała. I ne by się duju heł o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wychladaty, jakby mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to. Chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się to choroka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu wsiadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michaju nia toho roka manyt. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kuzne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinęło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przy tym nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejakie. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wyminyty zmena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupi szefowała Natalia Pelak. Już dobry znana w naszym środowisku specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje. Wyrablat grunt na buduczy rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamuwana była wolianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michaju podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynułate atmosferyczne usłowia, że to w piatnyciu było kameralni, a może się zadumatycy prosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Może żałuaty toty, których odstraszyły temperatura, deszcz, czy nie znam co, inne przyszły w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równolegle odijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak besidował Aleks Madzelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurijem Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autorii wspominowych listów peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodzyli warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrzej Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Köczera, Lastiłoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny deszczu. Z hołownej sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem wyła Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były proby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefaniu Trochanowsku, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowyny. W imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenynist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, Bursy i LMFM, z nagody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostarzeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Doteper czuję hirki smak na horody Nikyfora, posmertno przyznanej błażanej pamięty Bohdanowy Gambalowy, którą jem odbierała. Tohoriczną juwilejną gramotu też zawesliśmy na jego grip. Szczęścią przed nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach różnie z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyła w czarni. No do sles by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramilem FM jak pierwsza. I to była czerchowa rycz, która wkazała się ostopliniom. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy, rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansą do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjist objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyzny. Nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie moż budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musy znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się zakorenyty. Czym dłuższe byłem w Michałowi, tym męsze to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą. W Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny seredlisa, tyszyna, spokój, zelin. Koledy symery szestomasemą w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebyjało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze liścią łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, trymtili kolorowe basamunki, rozkładale się czerchowe stoiska, na kipkach sołomy ktosy już freszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tegorycznej watry Oksany Terefenko-Choroszczak. Na scenie wkazali się adityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okremy atrakcyjne. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50 licia dialnosty. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozerania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i prylutno od skorocho popołudnia. Do pisania matury z lemkiwskiego języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolek, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda Niemasz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiwskiego języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutności na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby być jednoczesno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowyny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na Dyrżawny Spisok Nematerialny Kultury Lemkiwskiego Języka jak nositela tradycji, pamiaty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrinu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Choroszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumienią pryniale aktywnist Hurmy Młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Buďte dla nich opertiom, poradom, dajte svoje know-how, bo máte veľkú praktiku i znania. Nemusíte sa už peremučaty, máte nových, ktorí chotiat robity, nezmarnujte toho. A tym młodym powiem, żeby przy swoim zarazliwym i serdecznym entuzjazmie nie stratyli pokory i retelnosty, żeby mali odwagu i potrzebu korzystać z autorytetu tych, którzy zuby źle w borbie o nasze. Nie wernułam w chory z jakimś objawlinią czy zachoplinią czużyną. To nie tak. To słowo opisuje historyczną prawdę. Wygnania, nasylne odrwania od domu, świt, do którego nasze nie iśle dobrowilni. Ale czy po 80 rokach maje byty kajdanami, które budeme zakładaty na ruky dzieciom i wnukam? Nie mamy prawa, by się dłaty da komu, de maje się czuty doma, a nie miriaty lemkiuskosty kilometramy od Żdyny, Bilcarewy czy Bortnoho. Nie mamy prawa odberaty dostomennosty tym, które wrodyli się w Lignicy, Lubini, Michałowi czy Wrocławi, a które dalej chociaż by się dłaty po lemkiusk, pesaty, bałyty się, słaryty i rozpalaty swoje watry. Może jak raz o to idę w tym naszym wicznym noszeniu ognia. Nie o to, żeby ho za wsiaku cinu trymate w tym samym miejscu i w tej samej formie, lem żeby ho nie zahasyty. Ponedilok, 17 serpnia 2023 roku. Starosta Bajerowec besiedłał u Brukseli o strategii prawo ze staty. Autor wisty Petro Medwit. Inicjatywa Małych Seł i dynała w Brukseli o rychtowaniu europejskiej strategii pod nazwą Prawo z istaty, która ma reagować na wyludniowania seł i odchod młodych ludzi i z mniejszych seł. Informowała o tym agentura TSR. Na styczy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów reprezentował małe samosprawy na Słowakii starosta rusyńskiego seła Bajeriuci, Sabinowskiego okresu, Michał Sekerak, osnowatel i podpredseda inicjatywy Małych Seł, IMS, člen okruhłego stoła Rusyniu Słowakii. Jak Sekerak informował agenturu, delegacja przedstawiła projekt Ministerstwa Inwestycji, Regionalnego Rozwytku i Informatyzacji Słowackiej Republiki pod nazwą Ożywme Małe Seła. Strategię prawo z istaty przedstawiła Europejska Unia w miesiącu maj 2023 roku. Do końca roku ma Europejska Komisja przygotować i finalną wersję i wydzielić europejskie grosze na jej realizację. Celem jest stworzyć usłowia, żeby ludzie hołowno młody nie musieli z przyczyny roboty, a jakostnego żywota odejty z selskich regionów. Strategia reaguje na demograficzne zmiany w Europejskiej Unii. Podla prognoz maje do 2050 roku czysło żyteli selskich regionów zniżyty się o majże 8%. Cytuania. Prosto powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma. Żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertaty do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot pronych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom. Powił Sekerak. Jak dalsze powił starosta Bajerowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożywmy Małe Seła preniali pozytywno. Jednocześnie podkreślił, że podpora seła by nie mała by tylem socjalnym krokom, ale i instrumentom na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robyty biznes, czas zarobione finanse i podlenioho zistane w tym regionie. Sekerak dowchodobo zwerta uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podlenioho teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajerowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa Małych Seł jest krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali byty do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysiąc eur do polsko-słowackiego prygranycza czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwit. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysięcy eur i z fundu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomoczy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizowaty się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuję. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwu krajach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcze aktywności w kulturze, oświcie, sporcie czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostryczenia ludzi, czerjania skuszanostej i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok prygranycza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomnianymi cholem dakotry i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Gwiezdosława w Prieszowi w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyki tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Prieszowie w jedno z okrużnym muzeum w Riaszowie. Miasto Jasło w jedno z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno z sojuzom gmin Basejnu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszała w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Prygranycza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołgi roky wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Prieszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Prieszowie poczynają renowowaty. Autor listy Piotr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Prieszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował Informaczny Centr Prieszywskiej Archieparchii. Obnowienia narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona eur przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Prieszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienia, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu św. Jana Chrzesticiela i episkopskiego pałaca w Prieszowie pro rozwytok kulturno-turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 € i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuję. Po więcej jak 2 rokach rychtowań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymoj obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Prieszowa pro nawszczywników domaśnych i za zagranicza. Powił projektowy menadżer projektu Metroforny Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty 2 wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Prieszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakił, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór św. Jana Chrzesticiela należy między najstarszy i najcinniejszy sakralne budowy w Prieszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia, kiedy na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wiele przebudowań, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowy XIX stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca przechodziła w rokach 1994-1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakoba Mazelana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożonej Pamięty Jeromonacha Jakoba Jarosława Mazelana.
pierwszego powojennego grekokatolickiego świeczenika w Polsce, jaki od razu zaczął służyć w schidnym obriadzie. W rytnym seli pokijnego odbyły się upamiętnienia. Na miejscowym cmentery po niedzielnej liturgii w Świdnickiej cerkwi, skorsze w cerkwi w Uściu Ruskim, była odsłużona zaupokijna liturgia, z inicjatywy rytnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło Czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne, miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiów czertyżnego, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli seła, była postawiona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakoła Macelana, jaki choć wrodził się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w sercu ból za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wylogu tomu, żeby czertyżniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczony obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoła, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperyszni parochinyci Wesoły, Uścia Ruskoho i Gładyszoła. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, što czerez 7 rokiu służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnoho i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertyżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czerez opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ci akcji Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczena jednomu z wyznacznych wychitciu. Od cmontery w czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, że to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w Pertosty i Borbi, lemkiwskich seredowysk, powełło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic się cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiw. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 września septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naśledztwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnoho, maty Lubomera z Pałukiu, z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwi w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselęciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalne spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmochy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadzie. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickima seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, że od raz zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadzie. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Krestytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
Pak aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, w Biłębori i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w Lemkiwskim Selinowycie. Ruch, jaki die podnes w

69 roka, jak monach dalsze żył w Biłymborii. Neodoucha piszą do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, pizniejszy predstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Biłymborii był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku Jeromonach Jakił perejichał na Ukrainę, gdzie douczył do bratyi Świato-Uspańskiej Unijskiej Lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem Lawry. W rokach 2000-2007 owertnął na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hłysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria Świętego Michała w Lwowie, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeju, znaczy częcił, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaliczył się w studyjskiej spilnoty, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty Jeromonach Jakił odwiedzał rodną Lemkołynu. Między innymi w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyli panachidu na cmentary w Czertyżnym. Wspominający Nelem Pretkił, ale wszystkie żertwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiłskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Chmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowie, pochoronany je w Lawrii w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad rejbyk
6: premieruje.
7: Radby drus.

Jawożno. Na kiściu narodu mogo na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

ustał. Bo afterparty cię czeka.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczek.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczek.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie jest bardzo.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
2: Karpacka Ruś numer 4, piatnycia, 24 sicznia 1940 roku. Tkaczyku Fort Morgan, Colorado, pyszut skrenyci powidnowy sancz pid datom 2 sicznia 1940 roku. Pysze młody chłopec, który niedawno wernu się z Germanii. Teper wam napyszu, czego ja był w Germanii. Brale odhewal prymusowo do roboty, to szołty spodał mnie na listu. Ja nie chodził i ty, to przyszło germańskie gestapo i powiele mi, że jak nie pidu, jak dagde wteczu, to ciu rodynu wyaresztujut. Jak mnie zabrało germańskie gestapo, to mnie otrzykuło aż pit szwajcarsku hranyciu i tam dalej mnie do Bauera, selanyna niemieckiego, do takiego czorta najhierszego, że po ciłych dniach w robocie mi nachodził daty a na oddychnuty, a mi nachodził cygara daty za korety, choć je mał czasem swoho, bo szkoda mu było toho czasu, żebym się z cygarą nie zabawił. Listy się dost chodziło. I tak mnie mordował za piadrokił, aż do kińcia wojny. Poklane przyszło francuskie wojsko, aż francuskie wojsko odosłało mnie do domu. Pysze mama toho chłopcia. Dowidujesz się do rocha sestro o brati Petri i o sestri Paraski i o Dionizyju. To tylko my onych czuli, że podali się do Charkowa, a wernuli się do Tarnopolskiej oblasty. I z tych, że to wyjechali, to czom se nikto do nikogo nie pisze i dokładnego adresu od nich nie znamy. I z Poworoznyka wyjechało 180 rodyn, a 70 ostało się w Poworozniku. Na wierzchnim kińcy zostali toty. Jeden fecko Juszczak, Sandru Sitko i w omlini bodakanyna Diłka. Tymka Halaka synowe, Łaśko Petro i Hryc Halaky, fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam nie piszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stare wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krenyci na Staroj Dorozi nie został ani jeden. Po cerką zostało sześć familii. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krenyci ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Iwanio Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, co mamy sztoisty i co mamy ubrania. To jak może maty, kiedy już 10 rokiu, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do kopiu i do innych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała dwie korowy i jałiłku, a potem jedną korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się w wojnu dorobyła, że to nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka tyż niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życia. A syn teper przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszł, bo jak to z niewoli. A na razie hełnuje niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt.
0: Żdynia, powit korleci. Pisze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roków jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diłciowe prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jakie są gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesiaci. Tom dumał, że tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate de obrati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidać nic, bo rychwałd jest pusty. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorliciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich.
2: pozdrawlają wszystkich rychwałczaniów, co tam sąd, cyby one nie były takie dobre, cyby mnie wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo nam ja dost wielka bita. Wola nyżnia powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świeże pismo od sestrynej dońki Olchy po morzu Maryn. Donosyć, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, tepar dochodzi do skoro i jej pismo było w drodze lem 3 tygodni, chociaż było puszczone zwyczajną pocztą i nieregistrowane. My dziękujemy Bogu zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko 22 listopada złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier z Tylawy, to im tak kazale, że dłużej nie będą w Polsce jak 2 miesiące, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można jechaty. Dalsze pytaje te wujku, czy tym jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to nie ty tak robili, lem ty, że ich kopają, to takie same. Dolara, że to wy mnie posłali, ja nie dostała. Pewno go wyniali. Świerżowa Ruska, powid jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnogo powid gorleci śledujuczu prośbu. Bortne 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po odcu Kowal, zamieszkała w sali Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, który pomer w 1944 roku, ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają jednego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i gdzie. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, Diłka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, Diłka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, Diłka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi. Chęńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1940 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powid Korleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak, Wionkers, dostał pismo od 20-rocznego chłopcia Andryja Wandzlyka, rodom z Hańczoły, który 2 roki temu wstąpił dobrowolcom w riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi diduś, oto ja, wasz wnuczok, pyszu do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowidał o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powodzenia dobre, diduś, ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzi. Pyszu, że im dobry. Lem kolej hale, to im pokrali na drodze. Ja już znam deony. Każdy tydzień mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andryja Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Pyszete mi diduś, że mama bar zbanują za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate, jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im pyszu, ale nie pomagaje. Diduś, mi wesoło, że ty. I z tym mam dost, że to i z pania dobre. No chodzono i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo, to nie czuję swojego lemkiwskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim jeden dolar. To ja nawet i nie dumał, że to list dojdę. A tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że to bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wsich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene pyszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzałaj.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Muzyka zahrała, zaczęły się tańci. Walczy klem dla prylicja, a dawaj heł nowo wydumanu czesku polku. Echo nesło, że desy tam w Paryży przed rokami przyjechał z Prahy uczytel polki i w wielkiej operii publicznie jej zaprezentował. A koli tak to wszystko lyszaj, lembersia do tej polki. Mene jednak niemało zaczudowali damy. To ty same, kotry przed chwilą były tak wraży dla Savonarolli, przy kince tancił, propadaty zaczale za honwedą. Po parkieti win sunę jak kaczeczka pomory, w powitry pływat jak sokił. A je wlalija? I jeszcze może by dach to podumał, że zaczną złostyty się na honweda za to, że win hołowni z je wlalią tancuje? Sztol styd i besiduje przyjemne słowa. Jeszcze może budę, da kto dumał, że buduje mu metał ruchawyciu prodamu. Dalsze, wasze weliczestwo, welikopoważany honwet. Ja wam nie pereszkadzam. Rad jem o swobodzeniu się od damskoj szczebetliwosty. Szto? Win ważyć się pitruku z nią i ty? Szto to za similist? To zaczepka mojej osoby. Mate znaty, lubczyku, szto ja nie mam obowiązku znosyty z waszej strony, jak ne buć osobisty impertynencyj. Szto? Szepcze i... Win na koniec jeszcze oświadczyć się je w lalei. To już perechodyt chranyć terpeliwosty. Pereszał jem do oddalonej komnaty, jakby heł naszą da kogoś łaszczennyka, to wypyłoby się z nim czaroczku do czaroczka. Nepony mam, jak moż wlubyty się w jakysu damu. Lubą to czysta ujawa, kotroj i mają tsia lępu pilkę. Smotte, że win perechody z nią pitrameno peres moju komnatu. To już wyzął. Deje szabla. Szpadu distanu, choćby spit zemeli. Takie budy lekko pustyty nie można. Adże moje serce, honwet Haryton Chorewicz, strytyme się na szpady, i to na heidelberski, a nie na boloński sposób. Do trzech razy. Pierwszy atak bude twi. Dostanu rysu na lycy. Maleńku na dwie szpylki. Do wychrano jeszcze za mało szpylok. Zaczyna się drugi atak. Zaspit dam się. Dostanu rysu na cztery szpylki. Jeszcze hełny koniec. Aż w trzecim ataku. Wytaj moje serce. Machnu szablą. Cilni tercu. Ty propał. Lem ludę miłosardia, nie znajut. W tej chwili zahałosyli perechit do weczernioj pitkowy. W zeleniej komnati zabręczało odsuwania srybniakiu. Hości pozastichali kluczyki przy czerewikach i kołnirach i odyszli do pitkowy. Po zabraniu kotroj nastąpił żdanej pres wszytkach spirytystycznej seans zo stołamy. Znana już bojarynia starej gwardyi odozwała się teper do honweda. Wasz pochlad na magnetyzm jak raz może byty peres nas pryniaty, ale z waszej strony najpierwsze trzeba zachody na jedną naszą propozycję. Przyreczte nam, szto wy spełny te maleńku ryczko tru teper perepowist stił. Z ochotą, besidował honwet. wasze słowo.
1: Słowo, oczywiedno.
0: Ruky na stoli złuczyły się. Minuta, dwie, stół dwychać się, a pak nożką wdariat do czterech razy. Dobry,
1: zaczęła zas dama starej gwardyi.
0: To ta maleńka rycz, na którą wydali słowo polichat na tym, że wy mate ożenity się z tą damą, której imeny pierwszą bukwu wdaryt nożka stoła.
1: I stało się. Stił wdarył cztery razy. Czwartą bukwą je a. Medże namy lem jednej damy imię zaczynać się na to tu bukwu, a dokładnie panny Hlykeryi.
0: Mamy nad już to wy, jak czesny człowiek, dotryma te słowa.
1: Dobra sztuka, naprawdę dobra.
0: Besidował niemało zakłopotany honwet, tajką zberajuczy się do wychodu. Sztuka swoją dorochą, ale wydane słowo dotrymate.
1: Ale to je... Cyny czas byłoby już i ty na obławu.
0: Prydę i obława, ale słowo dżentelmena nie bude złamane.
1: Może by do kadryla stanuty.
0: A jednak my i tak sztemy odpowiedzi.
1: Honwet był w wielkim kłopoti. Jego czupryna roztrepała się, lice rozhoriło, a aeropak tisno obstupił go dookoła. To udmygnął promień wybawlenia na jego lice. Założmy, że dotrzymam słowa. Ale w zamian żadam, żeby i wy dotrzymali. Wy wszystkie macie pryniaty pohlad o magnetyzmie.
0: Win był pewny, że to tonę na stupyt, ale pomylił się. Damy chorom obwistyli. Pryny mamy!
1: Nedost, ratował się honwet, heł idę prochołą noho obrony tela protyłnej strony.
0: Szto do mene, nie pryny mam pochladu o magnetyzmi.
1: Hordo oświadczyła Hlykeryja.
2: Człowecze!
1: Szepnął charytonowy rycar dawnej gwardyi.
2: Hlykeryja ma 10 000 pryda noho.
1: Jak naprawdę?
2: Szto wy besidujete? Uwirte, 10 000.
1: Ja nie stał precin, to już kapitalik je, teper incza sprawa.
0: I dalsze, prawdu besiduju, prodążowała Hlykeryja, szto w buducznosty nie stałabym pidwinę z człowiekom, który protywyt się mojomu pohladowy.
1: Drogi hości, wystąpił teper Charyton, riżne nauki kotjat się poświti. I tomu, i somu nemożny czoho zaszmaryty. Oż to za radist dla mene, jak możu wam obwistyty, że to ja od dneśnio i noczy, poznawszy prawdu, duszą lipnu do toho pohladu, kotry ci uwłast oddaje duchom, a ne magnetyzmowy.
0: Protyłni? Oponowała Hlykeryja. Ja doperwa w tej minuti zrozumiała jem, że disto nie moż wynuwaty duchy w tej sprawie, ale że bez somniwu je to dialnist magnetyzmu.
1: Magnetyzmu? Tak? Znaczy, wy mi odmawlate swojej ruky. Wy mi odkazujete, a ja hotowy obożuwaty was. Wy choczete wywesty mene w rozpuku, zachorodyty mi do rochu do szczęścia. Korotko odobraty mi życia.
0: Odpowiedzią na to to było wzajemne obniatia i nachli zatem zahermiło mnoha jalita dla nowej, młodej pary.
1: Żeby zakończyć dneśni seans, odozwał się w kince stary rycar, powiem iszczy paru sliu. Tak jawnym ostajesz, to nie duchy diło według, ale magnetyzm. Tak jak wyczuł w tych młodych ludy, że neszto insze, jak wzajemny magnetyzm, kotry pouczył ich sercia.
0: Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Bogowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nekinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besiedować o horach. Hory asocjują nam się z ojczyzną, Lemkołyną, utraczonym rajem, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć do niektórym z nas powyło się w hory wernuty, to duże spraw wygląda teper inaczej jak przed wygnaniem. Na początek posłuchajmy piśniu Hory Nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy hory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, sąd magicznym miścią, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria, a ja znam az buku.
1: Petro Murianka, hory Karpaty. Tu chora i tam chora, za tą chorą chora. I za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni. A tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły. To chory Karpaty, to Lemkołyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanok o naszych dorogich chorach.

0: Hory sud magiczny i mohuczy. Kiedy się na nich smotryc z daleka, zdaje się, że sichaj do samego nieba. Posłuchajmy wersza Iwana Hołowczaka, który nawet po wyseleniu na daleką Ukrainę nie zabył widoku wysokich, tuchych gór.
1: Iwan Hołowczak, hory nasze hory. Hory nasze hory, stojat jak pitbory. Wse się tak zdawało, żeby niebo wpało. Ale chory znajut, nebo pitperajut. Berut ho na pleczy, a kiedy przyjdzie wieczer, nebo na nich drymat. Miesiąc świczku trymat, świtit mu do dnia, zemlo moja ridna, jaka ty wysoczyn, wik nie schodzisz z ocz. Czytała Natalia Połechacz.
0: Żuteli każdego seła na Lemkołyni mając swoją ulubioną horu. W Apennym najbardziej znany jest werch Fyrdej. Osławleny w lemkiłskiej literaturze przez Iwana Żelema. Teper hora tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją. Poneże na jej werszku nachodzić się widokowa weża. Warta się tam wybraty. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żelema Oj wersze mi wersze.
2: Oj, wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania starego Lemka, ujka Demka. Zapisał Łanio Żelem z seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa hora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa hora w świci to Fyrdej, toż to nachodyć się medże Wapennym albo Dnarką, koło samego rozdzila. I nie śmijte się, bo wszyscy znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powidała, że z niego wydno aż pił świta. Wy może zasto mu newirytę? To ja sam perekonał się, że to tiż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydite od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w bołoci, które hardzi zwało się Borowyna, chory lude, szto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, z Zmychoroda i inczych mist, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już zdorowy. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, z jakoj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała, a takoj wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyłskie pola, zasadzone komperiamy i zasijane jarcią, a jeszcze dalsze to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze, pomedze jadłowec i dobry zasapany nareszcie wylizlizmy na samej werszok Fyrdeja. O, jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja widno barz daleko, na piłnicz od nas, gdy se tam w dolini leżała Bodnarka, a poza chorą na prawo Folusz. Dalsze za chorą Pachoryna i inczy polskie seła. A jeszcze dalsze, za sywym tumaną, desy aż tam na kraju świta, stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiachnuło się rozdzila, a dalsze Lepynki i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chysz. Na liwo, w szeroki zeleni dolini, jak w gnieździe, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres macynki i sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełki. A na południe od nas, w głuboki jaruzi i nad Riczką, leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chysz i łuski kłaptyki pola byli iszczy męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużone lisom. Tu wapennyk, tam maceńskie lis, z toho boku fordej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasly na horach. Popit maceńskim lisom nie stawali naftowu ropu i tam stojało duże naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezme, że to ty szyby sód bardzo wysoki, ale odtal swyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchą było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzme widzieli drugą choru, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy hir, i nam wydno było lemwerchy tych hir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo prychladale się na nas. I czym dalsze od nas, tym barże synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebom, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiu, spokino krużyli w niej, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę widzieli aż pił świta. A pak potim dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydił jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było wydno, aż pił świta, prekrasną lemkołynu. Achneski, jak czasom przypomnę sobie to tu choru w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze mi, wersze, mi zelenej wersze, już mi tak nie budę, jak mi było persze. Czytała Barbara Duć.

Po wyseliniach lemkił, Furdej pozerał za swoimi ludmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murjanka. Śpiwat sam kompozytor.

0: Гору не дають особі забити навіть лемкам, проживаючим віддавна на чужині. Час від часу появляються в оспомінах, а навіть снах. Послухаймо фрагменту оповідання авторства Семана Мадзелана, де головну героїню буде часто описувана при створці Збілцареву Зелярка.
1: Семан Мадзелан, Бича покута. Фрагмент. Kilko to już raz snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenią i zymą kus porudiła z wielkima płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisom, dobri widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnocho wyliczałym rynką kostełą i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiuskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajłkę. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że pazjem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci tej czudowej hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zbieraj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, wowirki, czy inczy lisowy mieszkańci. Ja znał, adże o dykych pczołach wysoko w oczku starojelici. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Obraz rydnych gór gostyt w sercach każdego górniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą są cewisty. To te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiliany, to pradidy, werchowany. Hej wy!

0: pokyny widno stworzenia. Perešli za tisiace rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje Jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada Czerśla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje Jaworyna po tisiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne. Prochodyli naraz winy, choriła zemla. Ale teper ciłkom neto. Naszych prijateli, naszych dobrych ludy, żenut inż ludę. Biut, choroziat. Nie czujesz płaczu? Czuję, powiedzieć Jaworyna. Prochodzi roki, jedna chwila. Jak ty tam? Świduje Jaworyna. Oj, barzli, nie jak nie przywyknu. Żdyj, wernut dobre czasy. A teper spij, babusiu. Dosme się nabesidowali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom. Pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom. Żdut. Czytała Melania Pelechacz.
1: Chory zahartowali na zlemkiu, uformowali na ludy twertych i robitnych. Bez wątpienia powlijali tyż na język słownictwo.
2: Iwan Hołowczak, słowa hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę dobre ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene lemki uweselity. Ono w świty ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwyst, nych to nie zadusyt. Ono budę żyty, zemlu oweśniaty. Każdej werch to otec, a do lęka matir. Nych to nam za serca słowa ne wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, tak iż to aż paryt. Słowa zemli naszej do rochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky, rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno, żeśmy się rodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtony, jak sosenki w borach, niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Cudko.
1: To już wszystko, co zmy na gneska zrychtowali. Pamiętajmy, że Góry Karpaty to nasza ojczyzna. Przyjeżdżajmy heł tak często, jak lem możemy, odwiedzajmy seła, z których sud nasze koreni, zapalmy świczku na grobach predkiu. Tak długo, jak budeme pamiętaty o naszej ojczyźni, budeme tyrwaty jak naród. Na zakończenia piśnia ansamblu jakiej dije na czużyni, ale nazwu wziął od najbardziej popularnej na Lemkołyni nazwy Góry, śpiewanka Góry Moi Góry w aranżacji Kuczery.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem synyczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wykluczył.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Wyszedł żołnier. Prolog. Išła wojna. Dia. Išł żołnier do boju, za wolu, za zemlę rydną swoją. Išł żołnier, kuli w ruku imał, bez ura, bez proklacia, z krzywdą w zubach, zawziato nimo. Išł żołnier, nie szmata. Išł żołnier, papesku w rukach pestył, dolu dihaniał, zamrijał, zadumał, za kołmir chwatyty, do kraju przywesty. Išł żołnier. Lutoho dihaniał zwiria, wymitał od hnoju, dumkami horody u rydne podwiria. Išł żołnier. Gucyk poprawlał na grudy, nie wtecze z serce, donesu. Nie zgublu. Išła kula. I w ruku nie zimał, i nazad nie wernu, w dirku gimnastiorkę dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu przyklaknął. Na grudziach młodych, szczerozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, szto lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiu. Epilog. Išli czuga na schód i na zachód. Плакала Егор.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusnak i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, sto neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie sty wyrosły na soli narodu mogo.